0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.

0: być kochana.
1: SK2 Opole. Opole. Opole.
2: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: są. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Wielka Dwa Opole.

0: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wie wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
0: I po reklamie.

0: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
1: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
2: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: I po reklamie.
4: 9. Agata Chruściak, zapraszam do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. W południe w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, zapowiada wiceszef MON Paweł Bejda.
5: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze.
4: To na niebie, a już o 11:00 parada morska w Gdyni. Paliwo drogie, a taniej dopiero w poniedziałek, wtedy wraca pakiet CPN. 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, diesel i 98 grubo ponad 8 zł. Zdaniem kierowców obniżki powinny zostać wprowadzone od weekendu.
6: To by był dobry pomysł. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend.
7: Bo ludzie aż wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? Chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót.
4: 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. Turystyczny szczyt w Tatrach Zakopane przeżywa oblężenie. Tatrzańska Izba Gospodarcza ocenia, że gości jest nawet o 18% więcej niż podczas ostatniego Sylwestra. Hotele i pensjonaty są w pełni zajęte, a tłumy widać również na szlakach.
8: Dzisiaj 15 dzień sierpnia, sobota. Kinga Baryga, witam i zapraszam do wspólnego słuchania najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Przypominam, że dzisiaj dzień wolny, sklepy pozamykane, więc jedyne co możemy zrobić, to odpoczywać.

Ania Karwan i w to mi gra i tak wam gramy w Radiu SK2. Szczególnie w ten wolny dzień te numery brzmią jeszcze lepiej. No bo jak mamy wolne, to możemy odpoczywać, możemy pogrillować, bo pogoda w wielu miejscach w Polsce temu sprzyja, ale możemy też porządnie odpocząć. A muzyka relaksuje, więc gramy dalej. Wideo i Bella już teraz.

To najnowszy numer od tej artystki, który bardzo Wam się spodobał i szybko wpada w ucho. Sanach itp. itd. Tak Wam gramy w Radiu SK2, a już teraz Lady Punk i Stacja Warszawa.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, bo

0: Ja wiem, że sobota to taki ogólnopolski dzień sprzątania, ale dzisiaj mamy święto, więc moi drodzy, czas odpuścić. Te kurze mogą wytrzeć się na przykład w poniedziałek. Nie trzeba tego robić dzisiaj. Dzisiaj korzystajcie z pięknej pogody, odpoczywajcie i słuchajcie najlepszych polskich hitów. A z takimi wracam do Was już za chwilę. Między innymi będzie Kamil Bednarek i Cisza, ale także Oskar Cyms i Niech Mówią.
1: Reklama.
2: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na Was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja Bezpieczne Wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
3: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
4: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: I po reklamie.

0: Shona i Nita, daj mi znać to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK2, bo u nas usłyszycie najlepsze tylko polskie hity. Już za chwilę godzina 10, po 10 kolejne takie najlepsze polskie numery się pojawią. Będzie m.in. Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Jaki to jest dobry letniaczek.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.
0: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Ma być największa w historii za 2 godziny defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Zobaczymy 2000 żołnierzy i 300 maszyn, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wspaniała i chyba

0: Zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców.
1: A w części lotniczej defilady zobaczymy polskie myśliwce F-35, będą też F-16, F-50 czy śmigłowce Black Hawk. Jest po pierwszym zabiegu, przed nim kolejny, a potem długa rehabilitacja. 17-latek z Jaworzna w wielkopolskim oddziale leczenia oparzeń u dzieci. Chłopak został oblany benzyną i podpalony. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn. Zostali tymczasowo aresztowani. Brawa dla naszych. Lech Poznań rozbił Klaksvik 5-0 i awansował do 4. rundy Ligi Europy. Przypomnijmy, spotkanie Lecha zostało przełożone o dzień. To przez problemy z przylotem na lotnisko na Wyspach Owczych.
2: Więc to też nas buduje. No, też w takich warunkach potrafimy dobrze wyglądać.
1: Mój pomocnik Lecha Antoni Kozubal. Kolejnym przeciwnikiem kolejorza będzie FC Thun, mistrz Szwajcarii.
3: Wybiła godzina 10, jest sobota, ale dzisiaj święto, więc warto jednak trochę odpocząć, zrelaksować się, korzystać z pięknej pogody i na przykład wyrwać się na jakiś spontaniczny wyjazd. To tylko sugestia, wszystko w waszych rękach, ja na pewno będę wam grała najlepsze polskie hity, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Blue Cafe i Czas nie będzie na nas czekał. A wiecie, że to jedna z tych piosenek, której słuchałam sobie w gimnazjum będąc i pamiętam, że wtedy miałam złamane serce. A ten numer mi wyjątkowo pomógł. Tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy złamanego serca nie macie, a nawet jeśli macie, to Daria Zawiałow mówi, że ono jest jednak okej.

0: ten numer bardzo szybko wpada do głowy, a przy okazji jakoś tak zwiększa ochotę na mango. Sylwia Grzeszczak i Mango to najnowszy numer od tej artystki, który gramy wam w Radio SK2. Bardzo dobrze brzmi. Swoją drogą widziałam też na TikToku już pierwsze układy. Można spróbować, można potańczyć, można też pośpiewać. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Mrozu i Złoto.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Odwiedź salon.

0: Sebastian Sheets, Krapkowicka, Opole. Lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: a później kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Krzysztof Krawczyk i Tylko Ty, Tylko Ja.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: I po reklamie.
10: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, a już za godzinę kulminacja obchodów, czyli start defilady wojskowej w Warszawie. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego.
11: Czołem żołnierze!
10: A w uroczystościach udział biorą m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tragiczne statystyki podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia utonęły już 164 osoby, tylko minionej doby dwie. Blisko 70% śmiertelnych wypadków wydarzyła się nad stawami i jeziorami. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham przed chwilą rywalizację na dystansie półmaratonu zakończyli chodziarze. Najlepszy z Polaków, Maher Ben Chlima, zakończył rywalizację na 9. miejscu i pobił tym samym rekord Polski. Na tym samym dystansie w rywalizacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Hiszpanii. Maria Perez nie tylko zdobyła tytuł mistrzyni Europy, ale pobiła też rekord świata. Najlepsza z Polek, Magdalena Żelazna, była 20.
0: Jedenasta wybiła. Wielkimi krokami zbliżamy się do takiej pory obiadowej. Jeśli aktualnie spędzacie czas w kuchni gotując, no to my będziemy grać tak, żeby to wszystko szło szybciej i przyjemniej. Godzinę 11 rozpoczniemy sobie razem z Krzysztofem Krawczykiem. Tylko ty, tylko ja. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Maj, tak wam gramy w Radio SK2, choć o maju na razie nie myślimy, myślimy jeszcze o sierpniu, który zapowiada się pięknie, tak mówią synoptycy, więc korzystajmy, jeszcze trochę czasu nam zostało.

0: Mamy sobotę, mamy przedłużony weekend, o ile ktoś z Was odebrał wolne na przykład w piątek. No to przychodzę do Was z pytaniem. Co u Was? Co robicie? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. A ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Wracają do Was już za chwilę. Bletka i dwa dni między innymi, ale także Big Day w dzień gorącego lata. Oby ta piosenka była prorocza na całe lato do końca sierpnia albo i dłużej.
1: Reklama.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznaj

0: ING.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.

0: No, patrząc na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2, to rzeczywiście większość z was bardzo dobrze wykorzystuje ten świąteczny weekend. Dzisiaj 15 dzień sierpnia. Przypominam, że to dzień wolny. Jeśli jesteście w drodze do sklepu, no to może się okazać, że jest on dzisiaj zamknięty. Ale jak się okazuje, na przykład Karolina jest w drodze na jezioro, nad jezioro i powiem szczerze, że samochód zapakowany, więc szykuje się chyba jakiś taki dłuższy pobyt. Bardzo dobrze się składa, bo my gramy wam najlepsze polskie hity, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tryb wakacyjny włączony.

0: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
1: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
2: I po reklamie.
3: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rusza wojskowa defilada w Warszawie. Weźmie w niej udział 2000 żołnierzy, na miejscu też 300 maszyn. To z okazji Święta Wojska Polskiego.
4: Na trasie zobaczymy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych i najnowocześniejszy sprzęt, m.in. czołgi K2 i Abrams, Borsuki oraz wyrzutnie HIMARS i Patriot. Nad Wisłą pojawią się z kolei samoloty i śmigłowce, w tym F-16, F-35 i Apache. Defilada potrwa około 2 godzin.
3: O czym informował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Obie agresorki już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie trafiło do internetu. Ma być szybciej. Na lotnisku Chopina pojawiły się nowe skanery, tak zwane smoczyce. Te usprawnią kontrolę pasażerów. Dzięki nim nie trzeba już wyjmować elektroniki z bagażu. Dodatkowo pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
5: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
3: Mówi Łukasz Rusiniak z Polskich Portów Lotniczych, a podobne skanery działają w Gdańsku, Rzeszowie czy Lublinie.
6: Wybiła 12 Kinga Berga. Witam i zapraszam. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pytałam was, co tam u was, co robicie. Wiktor napisał, że on już od rana wędkuje. No, pytanie, czy z żoną, czy sam. Bo jeśli z żoną, to wędkowanie może być trudniejsze. Kinga Berga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 12. Sanach i pocałunki.

0: To jest Radio SK2, Metzner i Gotham. To już za nami, a przed nami dziewczyna z głosem jak dzwon. Piękna, ale też niezwykle utalentowana, która podbija czeskie sceny, ale podbija także polskie. Wyprzedała Torwar, przypominam jej koncerty już w kwietniu. Ewa Farna i Cicho. Gramy w Radio SK2.
1: Cicho ja.

Weronika napisała, że ona właśnie wraca z Kolonii. Był to bardzo udany wyjazd i dopytałam, czy była uczestniczką, czy może jednak opiekunem. Okazało się, że opiekunem. Dzieciaki były grzeczne i teraz czas na powrót i własny urlop. No i to się nazywa plan na życie. A my gramy Mrozu i Miliony Monet.

0: Emigranci na falochronie, ja już za chwilę wracam do was, a razem ze mną następujące najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Oscar Sims i Nie musisz się bać, ale także Dodaj znak pokoju.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
8: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: I po reklamie.

0: A to najnowszy singiel tej artystki, Margaret i Prima Ballerina. Ale to dobrze brzmi i szybko wpada w ucho. Tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity grają dalej, a za sterami. Już po godzinie 13. Dawid Wajda, Kinga Baryga, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: I po reklamie.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Bierze w niej udział 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Prezydent wręczył już nominacje generalskie, a za chwilę do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. Na niebie 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy widzów, a wśród nich nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
7: Na co czekamy najbardziej tutaj?
8: F-50, mój brat leci. Będzie na co patrzeć.
9: Ja też czekam na szwagra brata.
7: A ty na co czekasz?
10: Na co i?
6: A na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się defilada morska, w której bierze udział ponad 20 jednostek. Czwarty medal dla Polski podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzi na dystansie maratonu. Co ważne, dziś przed Polakami kolejne szanse na krążki. Natalia Bukowiecka powalczy w biegu na 400 metrów. Maria Żodzik w skoku wzwyż. Czekamy też na występ Adrianny Sułek-Schubert. Polka po czterech konkurencjach z siedmioboju jest liderką.
11: Minuta po 13. Dzisiaj powinienem przywitać się słowami czołem, słuchacze. Wśród słuchaczy na pewno też są wojskowi, którzy uwielbiają najlepsze polskie hity. Dawid Wajda, witam, zapraszam. Od Warius Max zaczniemy.

naszego wieku. Mówimy, ile mamy lat, czyli ile przeżyliśmy tych najcieplejszych pór roku. Czasami mówimy, ile mamy wiosen. No i też zdarza się sformułowanie, że przeżywamy jesień życia, ale o zimie nigdy jakoś nic nie słyszymy. Wiktor Waligura w Radiu SK2, teraz już Ania Wyszkoń, zróbcie głośniej.

0: No ciekawe, czy ten utwór wybrzmi z sopockiego amfiteatru na sopockiej scenie na koncercie Top of the Top pod koniec sierpnia. Zbliżamy się do tego festiwalu wielkimi krokami. Lady Punk tam będzie. W tej godzinie zagrawam jeszcze Dariusz Zawiałów. Pojawi się także Sylwia Grzeszczak. Bądźcie ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Jura Parku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.

0: orlen.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.

0: 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie. Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Wiem, że to sobota, a nie niedziela, ale jedno z najpiękniejszych słów na K, tak w porze obiadowej, to na przykład kotlet. No, chyba, że gdzieś w trasie to kanapka. Może teraz ją właśnie wyciągacie i jecie za kierownicą. Smacznego. Do 14 się zbliżamy, za chwilę najświeższa porcja newsów w SC2, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: I po reklamie.
8: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Można zobaczyć spadochroniarze, były też rządowe samoloty Boeing 737, francuskie myśliwce, ale też najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
9: Bardzo mi się podoba.
10: Robią wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
11: Myśliwce, tak.
12: Bardzo się podoba, pierwszy raz jestem w sumie.
11: A pani na co czeka?
12: Na czołgi.
11: I co, robi wrażenie?
12: Robi.
8: Prezydent wręczył nominacje generalskie, były też przemówienia. Karol Nawrocki podziękował żołnierzom za służbę i wezwał do jedności wokół bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Wypadek w Bobrownikach Włódzkiem. Ultralekki samolot rozbił się w lesie. Maszyna spadła 400 metrów od lądowiska Bobrowniki.
13: Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
8: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Okoliczności wypadku wyjaśni teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Manchester United kontra AC Milan. Starcie gigantów dziś na wrocławskim stadionie Tarczyński Arena. Na trybunach zasiądzie 40 tysięcy kibiców z całej Europy, a pierwszy gwizdek o 16:45.
0: Tak sobie pomyślałem, że można tak żyć latem, kiedy się chodzi do pracy w tygodniu, że temperatury nie przekraczają 25 stopni, a przychodzi weekend i BUM! Upał w całym kraju dla wszystkich, którzy nad wodą, dla wszystkich, którzy w górach, albo po prostu na działeczce. To a temperatura się bardzo przydaje. My też cieplutko przegrywamy. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Anna Maria Jopek na antenie radia SK2. Utwór zatytułowany Ale Jestem, to coś o nas, drodzy panowie. Nie wiem, ja tak mam, że jak w końcu po pół roku żona prosi i w końcu

Anna Maria Jopek na antenie Radia SK2. Utwór zatytułowany Ale Jestem, to coś o nas, drodzy panowie. Nie wiem, ja tak mam, że jak w końcu po pół roku żona prosi i w końcu

tańcu to się idzie zamęczyć w tym upale. Ludzie kochani, Krzysztof Krawczyk, Goran Bregowicz w Radiu SK2. A teraz delikatnie, delikatnie po tej zadyszce piechotą do lata. Utwór sprzed lat, który bardzo pięknie nam się kojarzy, szczególnie latem. Być może jesteście jakąś piechotką teraz na wycieczce i słuchacie nas przez aplikację mobilną. Zróbcie głośniej, delektujcie się. Grupa Bajm już teraz.

0: O sercach gorących i ulicach chłodnych śpiewa BRO w tej najnowszej piosence. Dzisiaj zdecydowanie te ulice nie są chłodne. Zdecydowanie wszystko jest gorące. Mam nadzieję, że trzymacie się ciepło, bo to pasuje do tego weekendu. Jeszcze w tej godzinie Monika Brodka, pojawi się także grupa Jam.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Sebastian Sheets Krapkowicka Opole lub wejdź na sheets.pl i poznaj naszą ofertę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lato w Opolu trwa na całego. Mosir Opole zaprasza na aktywne lato pełne wydarzeń i sportowych atrakcji. Na błękitnej fali czeka na was strefa darmowego masażu, energetyczne zajęcia w wodzie, akcja bezpieczne wakacje oraz mnóstwo niezapomnianych emocji. Tego lata odbędą się także turniej siatkówki plażowej ECO Summer Cup 2026 oraz drugi bieg wakacyjny. Zapraszamy na basen letni Błękitna Fala, wodny plac zabaw, kąpieliska Bolko i Malina. Przez całe wakacje otwarte będzie również nasze akwarium.
8: I po reklamie.

0: Tu Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zbliżamy się do godziny 15. Grupa Jam pięknie nam przygrywa. Jak tak słuchamy o tym wehikule czasu, to ja sobie pomyślałem, co tego dnia wydarzyło się, ale dawno temu na przykład. I 26 lat temu dokładnie, 15 sierpnia, uwaga, oficjalnie uruchomiono pierwszy polski komunikator internetowy Gadu Gadu. Aj, wspomnień czar. Co najbardziej pamiętamy? Te opisy i oczywiście...
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: I po reklamie.
0: Punkt 15, za nami pokaz siły. Wojsko przemaszerowało, wojsko przejechało podczas defilady w Warszawie. Pora zaprezentować armię złożoną z najlepszych polskich hitów. To u nas na antenie radia SK2. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Zdecydowany pretendent do... pretendentka, co ja mówię, do hitu tego lata 2026 w Stanach, ITP, ITD. Święto Wojska Polskiego dzisiaj w kalendarzu, to doskonale wiemy. Katolicy obchodzą niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, ale ja patrzę na te nietypowe święta. Na dzisiaj, na 15 sierpnia, przypada także Dzień Synowej. Która synowa dostała już życzenia od swojej kochanej teściowej?

0: Przed chwilą niewinnie zapytałem, czy jakaś synowa dostała już życzenia od teściowej, bo dzisiaj oprócz Dnia Wojska Polskiego mamy też Dzień Synowej. Same sobie, drogie synowe, składacie życzenia, mamy telefon.
1: Cześć. Ja to sobie życzę szczęścia. A do tego szczęścia to brakuje mi tylko, żeby moja teściowa się kochała i wyjechała na drugi koniec świata. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Spochała rymuje się do kochała, ale tylko się rymuje. Teraz już na naszej antenie nowość, oto Skara Cymsa, zróbcie głośniej. Zabij.

0: To, że skończyła się już noc, to mało powiedziane, grube popołudnie sobotnie. Za niedługo kolejny wieczór. Mam nadzieję, że trzymacie głowę na karku, pomimo że weekend rządzi się swoimi prawami. Oddział zamknięty na antenie Radia SK2. W przyszłym tygodniu, w sensie od pojutrza, będzie niespodzianka. Zbliża się wielkimi krokami Top of the Top Sopot Festival 2026. Będziemy mieli dla Was wejściówki na te koncerty. Będzie tylko trzeba słuchać uważnie radia. Nic poza tym. W tej godzinie jeszcze Kleo, pojawi się także Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej.

0: niż mieszkanie.
1: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: To już ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Vision Express. Rabaty aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: I po reklamie.

0: Dziwna to tytuł tego utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka. Dziwna też jest sytuacja. Dzień synowej, a synowie nie dostają życzeń i chyba wiemy dlaczego.
1: Teściowa to matka idealnego syna, który źle wybrał żonę. Pozdrawiam Iwona z Łodzi.
0: Pozdrawiamy Iwono. Nie wiemy, czy jesteś synową, czy teściową, ale mogło zabrzmieć w obie strony tak samo. Za chwilę 16, bądźcie z nami.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosman.pl, regulaminy.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
0: I jest punkt 16. Troszeczkę zapał czasami nam o tej porze spada, szczególnie jeśli wstaliśmy wcześnie rano. Idealna pora na jakąś popołudniową kawę. Tu muzycznie od Dawida Akwiatowicza.

Na ziemi też nie próżnujemy. Może i święci balują w niebie, ale tutaj takie temperatury, że nic, tylko grilla rozpalać, imprezę robić, jeśli macie oczywiście gdzie. No powyżej 30 stopni praktycznie w całym kraju. Chmury żadnej nie uświadczysz. Może jutro, ale jutro to już będziemy się szykować do następnego tygodnia tak naprawdę. Jutro jakieś opady na zachodzie kraju i w Wielkopolsce, a dzisiaj cieszymy się pięknym słońcem, które nad nami świeci. Możemy się relaksować w rytmach najlepszych polskich hitów. Agnieszka Chylińska, już teraz.

co się robi po 16 do popołudniowej kawy, to o czym na końcu śpiewa tutaj Urszula. Je, je, je, czyli je się coś słodkiego. Do tej kawy to idealnie pasuje. My słodziutko i z sentymentem teraz spoglądamy na utwór, no, taki złoty sprzed lat, Haliny Frąckowiak, Serca Gwiazd, już teraz.

0: 4 podwójne karnety rozdaliśmy w tym tygodniu na męskie granie, na wielki finał, który już w przyszłym tygodniu w Warszawie. Ten utwór na pewno wybrzmi i cieszymy się, że przyczyniliśmy się do tego, do waszego szczęścia i że będziecie tańczyć, jak nosi tytuł tego drugiego singla promującego męskie granie Orkiestra 2026. W tej godzinie jeszcze grupa PIN, pojawi się także Gabriel Fleszar. Bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spokojnie.

0: na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head, wykonany ze stali i z regulacją wysokości, kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: przy okazji takich dobrze osadzonych, spokojnych, gitarowych utworów. Myślę sobie czule o waszych tempomatach w samochodach. To jest coś genialnego, jak ktoś ma. Ustawia sobie stałą prędkość, robi głośniej radio i nic go nie interesuje. Jedzie sobie, niech wyprzedzają. Ja sobie jadę, oby bezpiecznie do celu. I tak trzymać. Gabriel Fleszar na finału tej godziny. My zbliżamy się do 17.
1: Reklama. Słońce świeci? Czas wskoczyć w opolskie lato. Trzy baseny? Są! Trzy zjeżdżalnie? Są! Plaża, fontanny i atrakcje dla dzieci? Też są! Błękitna fala oraz wodny plac zabaw. Czynne są 7 dni w tygodniu. Codziennie od 10 do 19 ratownicy czuwają na kąpieliskach Bolko i Malina. A gdy pogoda zmieni plany, przez całe wakacje zaprasza pływalnie akwarium. Mosir Opole. Wybierz swoją stronę lata. www.mosiropole.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
0: Kultura tego wymaga, żeby przywitać się ponownie, jeśli ktoś przed chwilą właśnie włączył radio. Dawid Wajda, witajcie. Od Beaty zaczniemy tę godzinę. Ryszard Tynkowski już się szykuje do gry. W ogóle pięknie się to wszystko przeplata po 17. Będzie się przeplatać te nowsze utwory z tymi nieco złotymi, starszymi. Będzie kilka nowości w tej godzinie, między innymi od pana Dawida i od pana Przony.

kolejny raz udowadniacie, że jest na topie. Jesteśmy na świeżo po wczorajszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Właśnie to miejsce pierwsze, Dawid Podsiadło, na błysk. Grałem też dzisiaj już miejsce trzecie, z tego co widzę, Sanach, itp., itd. Miejsca drugiego jeszcze nie grałem, czyli Sarsy, ale obiecuję, że Sarsa pojawi się po 18. Tymczasem już teraz grupa Wilki.

Byliśmy na próbach, podglądaliśmy przygotowania do Top of the Top Sopot Festival 2026 i na próbach nawet. Rewelacyjnie to, co dopiero będzie podczas głównego koncertu. Oskar Cyms w Radiu SK2. Przypominamy, że od poniedziałku, w przyszłym tygodniu będziemy rozdawać wam zaproszenia właśnie na Sopocki Festiwal. Teraz już nowość od Pszonej Nity.

0: Normalnie są trzy. Proszę, dziękuję, przepraszam. Ale dochodzą jeszcze te miłosne, ich się tam potrafi nagromadzić nieźle i słyszymy to w tym utworze Zio i magiczne słowa w Radiu SK2. Co je moje, to je moje, co je twoje, to je nasze. Też tak w niektórych związkach jest. Bryska jeszcze w tej godzinie pojawi się także Various Monks z Kasią Stankiewicz.
1: Reklama.

0: Do sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wyrusz w niesamowitą przygodę wśród dinozaurów do Juraparku Krasiejów. Z nami odbędziesz podróż w czasie. Poznasz prehistorycznych mieszkańców morskich głębin. Odwiedzisz prawdziwe wykopaliska. Nauka, rozrywka i czas z rodziną. Zaplanuj wizytę wcześniej i kup bilet online taniej na juraparkkrasiejów.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosmal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmal.pl, regulaminy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Tutaj się to! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Kaczyński. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: I po reklamie.

0: wyliczyłem to, to była bardzo trudna matematyka, jeszcze 16 kolorowych dni wakacji nam zostało i miejmy nadzieję, że takie one będą. Pięknego wieczoru życzę po 18:00 Golec Orkiestra, Sars, Jugopolis, Paweł Kukizem czy grupa Lizar. My słyszymy się w poniedziałek rano. Dawid Wajda. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Jura.

0: @santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej.

0: o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.

0: Reclama.
1: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
2: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tak, zakręcam.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.